0: mwezi huu unapoisha, tujue kwamba Mungu atakuwa nasi.
1: Sabato yako na Uncle Mike Nyagwoka, Radio 47 hapa.

ndipo mikiki ya spoti, taarifa za michezo, tetesi za uhamisho, mahojiano mapevu na matangazo mubashara